0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Prijem, uhapsi me, Aše.